0: się mylę? Idzie?
1: Tak, włączę.
0: Okay. A, ty jest pisany Pretty Reese, tak na że masz, tak? No, masz sobie i pakało.